0: Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rast, kristalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amorfna masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rast, kristalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amorfna masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti.
1: Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam

šestá roka i máma soluda na javi. Jesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, a šik žena tvoja.